0: zatleskat, něčemu se naučit, Pussy Radio, aplaus, jako já, Jirka Babica.
1: Aplaus. Radio.